Nie, dlatego piję skromnie. Częściej wino niż gołdę. Typy z tym drinem, jointem, a chcieli pchać biznes w Polskę. Wieczorem bar, woda i panny, co chciały drogą torbę i bezglutenową mąkę. Ty poruszaj głową, chłopcze.